Jamko Strega Radio, vsako soboto na Radio Koperka pod Istrija, od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Distraction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Strega Radio, ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koperka pod Istrija. Reggae, tune in, respect.